0: No.
1: Co? Dobra. No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła.
1: Koneczku, niczo, kurde, no wygaś mi powaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, jaki Bóg!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się?

πρέπει να το πω για δύο σχόλια. Πότε με στάβαν,

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Łemkiwskiego Radia LM FM besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20. Wysłuchaliśmy nowin o tej godzinie, jak to dzień. Właśnie możemy. No i zaczynamy audycję Trzy Świty. Trzy Świty trzech redaktorów z trzech różnych miejsc. No właśnie, ja was kraśnie zdrawiu z krakiwskiego studia, drodzy słuchacze. I przez najbliższą godzinę z kusoczką budu z wami na antenie Radia LM FM. Budu wam puszczać muzyku, no bo precin w radiu to treba puszczać, treba no, posłuchać kusy różnych, zwuki różnych, muzycznych stylił i właśnie ze mną to budę te male na chodu, posłuchać śpiwanok w różnych językach z różnych zakutyn świta. Chneśni odtynok trzech świtił to już maje nomir 1198. No tylko sme to tych odtynki już nachrali razem z Sewerianem Kosowskim i razem z Demką Trochanowskim. Sewerjana możete słuchać w każdy witorok i czetwer, a Demka Trochanowskiego w każdy ponedilok. Tak sme sobie to podilile, to tu roboczy tyżden. No i tak już to idę od września 2020 roku. Zatim, no, po wakacjach to budeme praznować już 6 roku naszej audycji. Dneska mamy 22 den maja 2023 roku. No i zaczynajmy. A zaczęliśmy już chneśni odtynok od śpiwanki w polskim języku. Słuchaliśmy ansamblu Kwiat Jabłoni. To była śpiwanka Pidna Hołowką Poproszę więcej siebie. Teper zmieniamy język na italiański. Puszczu wam ansambl La Daniva. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką Dici Tencello Wuje. A pak posłuchamy Tisz dasz to podibnoho do italiańskiego, znaczy rumuński język. Posłuchamy, to bude Madalina Pawal, artystka z tej krasnej południowoeuropejskiej derżawy. Posłuchamy śpiwanku po rumuńsku Pidna Hołowką Katadi Dorule Antloc. Zatim proszę kraśni na muzyczną pererwu, a pak budu prodążaty besidu na różne temy.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, terwat program Te Świty, besiduje Wam Jakub Zygmunt i skończyła się muzyczna pererwa. Słuchaliśmy przed chwilką Madalinu Pawal, artystku z Rumunii. To była śpiewanka Pidna Hołowką, Katadi Dorule Alt Lotz. Rańsze słuchaliśmy ensemble La Daniva i italiańsku śpiewanku Digitancello Wuje. Drodzy słuchacze, dneska 22 den maja 2023 roku, piatny cia, już praktycznie kinec toho dnia i tyż kinec roboczego tyżnia. To tyżden w teper, to jest jaki jeszcze prochody, to 21 tyżden toho roka. Mamy dneska 142 den roka, a do kinca 2023 roka leszyły się 223 dny. W Warszawie schid sądzia male ludy o 4.31, a zachid sądzia budut mate o 20.35. Den hneska tyrwat 16 hodyn i 4 minuty. Jest iszczy korotszy od najdełszoho o 43 minuty, ale dołszy od najkorotszoho dnia wróci o 8 hodyn i 22 minuty. Mamy astronomiczny jar i tak bude jeszcze przez 29 dni. Może już do steplo w tym maju, może już też welosądzia, może już czujemy takie lito, ale oficjalnie podla kalendara, podla astronomicznej powiedzmy sytuacji mamy jeszcze jar. A teper posłuchajmy muzyki, może po estońsku. Właśnie w każdym odcinku praktycznie puszczam wam dasz to po estońsku. To posłuchamy teper Marii Kalkun Korolewy estońskiego folka. To bude śpiewanka Pidna Hołowką Lent Pychia Taeval. A pak posłuchamy po polsku ansamblu z Wrocławia. Może już się dodumuje. To bude mikromusik. Puszczu wam śpiewanku Pidna Hołowką Nie biłeś się nigdy o mnie.

Słuchale z te ansamblu Micro Music. To była śpiewanka po polsku oczywydno. Ansambl pochodyt precin z Wrocławia. I słuchale sme utworu Pidna Hołowkom Nie biłeś się nigdy o mnie jaki pochodyt z poślidnioj ostatnioj płatni toho ansamblu. Rańsze słuchale sme Mari Kalkun, kotra produkuje estoński folk, zatim to była śpiewanka po estońsku i mała na hołowok Lentpychia Taewa Al. No i 22 maja mamy liczny ciu urodyn ważnego człowieka dla muzycznego świta. Każdy ze słuchaczy, który może hraje poważną muzyku, to na pewno kojaryt takiego człowieka jak Richarda Wagnera. Właśnie chneska mamy liczny ciu joho urodyn. Po niemiecku to człowiek nazywał się oficjalnie Wilhelm Richard Wagner. Narodził się 22 maja 1813 roku w Lipsku, a w mer 13 lutego 1883 roku w Wenecji. No i Richarda Wagnera pamiętamy jak niemieckiego muzycznego kompozytora i wyraznego, ważnego przedstawnika muzycznego romantyzmu. No bo właśnie produkował muzykę przede wszystkim w pierwszej połowie XIX stulecia, kole to właśnie tak w literaturze, jak i w muzyce dominował romantyzm. A teper jeszcze kus muzykę przed nami, no przecinne możemy besidować na anteni, tyż trzeba czasem odpoczaty od mojego hołosu z dajakyma nutamy. A to ta nuta teper to bude po łemkiwsku. Posłuchamy śpiewanki N. Lem, to bude utwór Pidna Hołowkom na ridni zemly. A pak puszczu wam ansambl Otyken z dalekoj Sybiri, to bude muzyka po czułymsku, ale na hołowkę ich śpiewanok sud po anglicku. To ta śpiewanka, jak uchoczu wam pustyty, to ma je na hołowok legend, legenda. Zatem no posłuchamy. Dasz to w bardzo egzotycznym języku i w bardzo egzotycznym muzycznym stylu. Liszę was na muzyczną pererwę po łemkiwsku i po czułemsku, a pak doznamy się, jakie ważne dla biologicznego świta chneska mamy świato.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Tyrwat, program Try Świty, besiduje wam Jakub, Zygmunt i perad chwilką była muzyczna przerwa, w czas kotry pustyłem wam dwie śpiwanki. Perad chwilką słuchali sme ansamblu Otyken. One pochodzą z Zosybirii i produkują muzykę po czułymsku. Jest to taki niewielki język, w którym besiduje paruset ludy i jest to język, jaki należy do turkijskiej rodziny, jest podobny do kazachskiego, uzbeckiego, tureckiego, azerskiego. No i słuchaliśmy śpiewankę z angielskim nachołówką Legend, co znaczy legenda. A rańsze pustyłem wam połemki w skansambl Enlem i śpiewanku pod nachołówką Naridniej Zemle. No i zapowiłem wam właśnie teper taku korotku besidu pro ważne światu, jakie chneska mamy, a tykać się ono biologicznego świta, bo chneska mamy medzenarodny den biologicznej riżnoridnosty. Bioriżnoridnist jest to riżnoridnist wszystkich form życia na zemle. I jest to taka osnowa peretyrwania człowieka.

i kondycji naszej planety. Od bioróżnorodności dynosty bezpośrednio zależy nasze życie, nasza taka idlana bezpieka, pokarmowa bezpieka i ekonomiczna stabilność. Praznowanej 22 maja Międzynarodny Dzień Biologicznej Różnorodności przypomina nam, że bez zdrowych ekosystemów nie jest buduczego dla człowieka. Międzynarodny Dzień Biologicznej Różnorodności właśnie dneska praznujemy, bo toho dnia, ale w 1992 roku przyjęty był tekst konwencji o biologicznej różnorodności. Organizacja Zjednoczonych Narodów zaklekała to światło, żeby zmobilizować międzynarodną suspilnist do skorych dijań mających na cile ochronu gatunków, ochronu ekosystemów i toho, żeby były różnorodne. Konwencja o biologicznej różnorodności to podstawowa, osnowna międzynarodna umowa dla zemlanoj, dla globalnej ochrony przyrody. No i za, możemy powiedzieć, takie kontrolowania jej toho jak dije w świti, to odpowiada Organizacja Zjednoczonych Narodów. No i dneska też wykorzystuje Organizacja Zjednoczonych Narodów to światło do edukacji i budowania sospilnej świadomosty. No, a za tym wartat znaty, że mamy takie światło i że tema biologicznej różnorodności no nekole skorsze, nekole rańsze nie była tak ważna jak dneska. A teper kus muzyki. Przed nami będzie muzyka po cygańsk, po romsk. Posłuchamy muzyku z filmu Papusza. Pro romsku poetku był taki film w polskich kinach w 2014 roku. Muzyka bardzo cudowa. No i posłuchamy Elżbiety Towarnickiej i utworu Pidna Hołowką, Kicy, Bidy i Bokha. No a pak posłuchamy klasyku polskoj śpiewanej poezji. Stare dobre małżeństwo to bude. I śpiewanka po polsku, Pidna Hołowką, Dziewczyna z północy.

Słuchali jste stare dobre małżeństwo i śpiwanku pić na hołowką dziewczyna z północy, oczywiście po polsku. Śpiwanka rańsze słuchaliśmy muzyku z filmu Papusza, to była Elżbieta Towarnicka i śpiwanka pić na hołowką kicy, bidy i bokha. No i teper przychodzi taki moment w naszym programie, w mojej czasty trioświtiu, koli to beru was na małą podoróż, na małą wandriuku do dajakoj derżawy w oświti. No i chneska pojechamy sobie do Azji, do południowej czasty Azji, nad Arabskie Morie, pojechamy do Pakistanu. Jest taka wielka derżawa, która je dwa raz i pił bilsze pit wsiadom powierzchny od Polszczy. W Pakistanie żyje bardzo wiele ludzi. Jest to jedna z najbardziej zaselenych derżaw. W oświti w 2020 roku w Pakistanie było 220 milionów żyteli. W Pakistanie oczywiście, że mają stoleciu i stoleciem jest Islamabad. Mają dwa urjadów języki, język urdu i język angielski. W Pakistanie walutą jest pakistańska rupia. No i dobry, może też pamiętamy z historii, że Pakistan też był kolonią i dokładnie brytyjską kolonią. Niezależnie od Wielkiej Brytanii, to ta derżawa zyskała 14 sierpnia 1947 roku. No i Pakistan był kolonią w jedno z Indiami. No ale właśnie w Pakistanie żyją przede wszystkim muzułmany, a w Indiach Hindusy. No, główną religią właśnie jest islam i to 96% żyteli Pakistanu przyznaje się do tej religii. A za to, że to jest dawniejsza brytyjska kolonia, to samochody, auta po drogach tam izdiat po lewi stronie. No a tak, kiedy posmotrymy na mapu Pakistanu, to widzimy, że to ta derżawa to je no, nachodzić się na wielkiej pustyni, ale przez to tu pustyniu płynie jedna wielka rika i jest to rika Indus. No i to ta rika wypływa, zaczyna swój beg w chorach Karakorum, a tam najwyższym werchom jest werch K2, który ma wysotu 8611 metrów nad morą i K2 znamy jak taką najbardziej skomplikowaną, najbardziej trudną, najtrudniejszą chorą z tych wysokich hir do zdobycia. Też trzeba dopowiedzieć, że no właśnie bilszy z powierzchni Pakistanu to jest pustynia i za to barsne velo lisił tam majut, bo lem 18 000 kwadratnych kilometrów już to daje 2% powierzchni derżawy. No ale mam tam w Pakistanie jest jeszcze tam paroch bilsze takich osobliwosty, pro kotry choczu wam powisty, ale po krótki perelwi. Posłuchamy teper muzyki połemkiwskie, to bude Suzanna Jara i śpiwanka Widma w sadoczku. Zatim posłuchajmy toho muzycznego utworu, a pakwer tam jeszcze na krótku chwilku, żeby wam pobesidować o Pakistanie.

Skończyła się muzyczna perwa. Przed chwilką słuchaliśmy śpiewankę Suzanny Jaro i to był utwór pod nazwą Widma w sadoczku. Przed perwą zaczął ją besidu, zaczął ją opowieść pro Pakistan. Oczywytno, kole ja tak besiduju pro to te derżawy zo świta, to ja tak bars osnowni, bars tak możu powisty fragmentaryczni, tak poczasty, no bo nie mamy tylko czasu, żeby besiduwaty tak bars poriadni pro każdą derżawu, ale po prostu wyberam najciekawsze liczy, najciekawsze fakty, osnowne fakty związane z daną zakutyną świta. No i właśnie, jeszcze mam parę takich ciekawostek dla was. Na premier taku, że w Pakistanie, w metropolii Karachi, nachodzi się 9. najbliższej w oświeci basen. Nazywa się Dream World Resort. Właśnie tam nachodzi się tak wielki basen, że no, win ma je powierzchnię, uwaga, 8900 kwadratnych metrów. To jest absolutnie velo i jest to no, na paroch, paru nacet, jak na paru desiat raz bilszy basen, jak taki gorlicki basen, możemy powisty. Zatem no, to jest naprawdę bars wielka sztuka. No ale to nie jest jedyny taki rekord z Pakistanu, bo w Pakistanie nachodzi się trzeci najchłupszy w oświeci kanion. Besida pro kanion Indusu. Właśnie to ta rika Indus, najdłuższa rika derżawy. Ona płynie wysoko tam w chorach. No i pit chorom Nanga Parbat. Tam już deniwelacja terenu, riżnycia mecze chorom a doliną dochodzi aż do 5200 metrów. 5200 metrów, inaczej 5 kilometrów riżnyci w tak wertykalni mecze dnom doliny, a werchom Nanga Parbat. Zatem no jest to trzeci najchłupszy w oświeci kanion, nie najbardziej chłopoki, ale taki trzeci dopiero. Zatem no podumajmy dopiero, jak wielkie musiał być, jak chłopoki musiał być to te kaniony z druhoho i pierwszego miścia. No i też Pakistan, no to też możemy powiedzieć, że dominuje w innym sorti takich rekordowych ciekawostok, bo no właśnie za to, że tam jest taka pustynia. Sme już przy zwrotniku, tiż nie tak daleko do Rivnika, no i tiż tot klimat jest bars upalny, bars choriaczy litom, koleje sucha pora bez deszczu. No i za to też może tam pojawiać się temperatury plus 50 gradusiu. No i w 2015 roku była tak silna, tak intensywna fala upałów w Pakistanie, że dowela do śmierci 2000 osób. No i na żal sztoroka tam chynut ludy właśnie z nachody wysokich temperatur. Zatem też jest to derżawa, która wskazuje nam, z której premiery wskazują nam, że no, zmiany klimatu, poteplenia klimatu nosią bardzo poważne konsekwencje dla człowieka. No i to tylko takich informacji związanych z Pakistanem. Bilsze dla was już nie mam. Posłuchamy może muzykę. Przed nami muzyka ze Szkocji, ensemble Talisk i instrumentalny utwór pod nazwą Surya.

słuchali z kapku szkockiego folka. To był ensemble Talisk i muzycznej utwór pod nazwą Surya. No przed przerwą skończyłem wysiedlowania pro Pakistan. Oczywiście jeszcze wieloch innych derżaw przed nami do wysiedlowania, do opowiedzenia. No i to z Azji, jeszcze z Australii, Okeanii, Afryki, Europy oczywiście i innych kontynentów. Zatem no na pewno jeszcze budu wysiedlowaty wam pro liczne derżawy do kińcia toho sezonu, znaczy do wakacji i jeszcze budu prodążaty to tu temu po wakacjach od wereśnia. No bo przypominam, że w lipcu, w sierpniu nie będę trych świtił, budeme mat taki, powiczmy, urlop, no ale w sierpniu budę lito z Lem FM, zatim budu tutaj jakie programy w prawym efili, żebyście mogli słuchać nas tak na żywo, słuchać naszych hołosiów, znaczy no redaktoriów Lem FM i tiszyty się to tym, że to radio to nie jest lem muzyka, ale tisz besida na żywo. No bo okrem mene to jeszcze przypomnę, to je i Severian, i Demko Trochanowski, i Natalia Małecka-Nowak, i Petro Medźwić. Zatem jest koho słuchać, no i też jest ciła masa różnych audycji, tematycznych audycji, które były nachrywane, sód nachrywane ciły czas i powtarjane za tym, no, okrem takich programów w prawym efili, to też mate takie korotszy tematyczne audycji związane albo z czytaniem bajok, czytaniem poezji, albo na premier obzeraczy przyrody. Sód precin. Sód one poklasz to powtarjane, ale obiecuję, że od oseny wertam do was z nową serią, z nowymi temami besid, oczywiście związanymi z przyrodą, z eksploracją naszego krasnego świta. A teper poeksplorujmy jeszcze muzyczny świt. Przed nami muzyka z Mołdawii. Puszczam wam śpiwanku ensemblu Via Daca. To bude utwór pod nazwą Dincholo de Zori.

0: Słuchali z ensemblu z Mołdawii. To była grupa Via Daca. One produkują bardzo ciekawą, folkową, taką, no, mołdawską muzykę, precin. I to była śpiewanka Dincolo de Zori. Przypomnę, że w Mołdawii urzędowym językom jest rumuński, zatem wszystkie to te śpiewanki od Via Daca są po rumuńsku, bo tak też tam precin besidują w Mołdawii. No i to też była poślednia śpiewanka w chneśnim odtynku, których świtił, przypomnął numer chneśniego odtynka, to 1198. Już tylko sme dla was razy, tylko razy sme się wkazywali na anteni dla was, no i bude jeszcze toho bilsze. Zatem my czujemy się o 5 dny w następną seredu, a ja wam żelam krasnoho weekendu. Korzystajcie ze swobodnego czasu, eksplorujcie świat, eksplorujcie świt, eksplorujcie no zakutnyny desy tam w waszych okolicach odkal na słuchata, albo na Łemkowyni, albo na Czurzyni, albo w inczych zakutynach Polszczy, albo susidnich derżaw. No i budeme czuty się właśnie w seredu, zatim do toho czasu żelam wam przyjemnego weekendu, trzymajcie się, ostańcie zdrowy, spokojnej nocy, dobranicz i ahoj!
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy, trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz przyrody. Jest to przyrodnicza audycja, przypomnę, w której beru was na wandriłki przez riżny, krasny, przyrodniczy miścia. I czasem wandrujemy sobie po chorach, czasem izdymy w dajak interesujący seła mista. Czasem besiduju wam pro ciły krainy, które są warty odwidzenia, no a czasem besiduju pro riżny czudesa, jak prochodiat, proryżny jawyska, tyż czudowy jawyska, jak prochodiat w przyrodzie. No i takim czudowym, powiedzmy, jawyską jest grawitacyjna anomalia, jaką możemy poczuty w paroch miściach na świti. No i to są takie miścia, którym lubimy przypisywaty tak nadzwyczajne moczy, nieziemskie pochodzenia. To są tak osobliwe, może nazwania to wszystko. No i takie miejsce znajduje się w okolicach słowackiego seła Lacznow. Lacznow znajduje się bardzo niedaleko od Priaszowa. To tam besidują ludy, że prawo grawitacji nie obowiązuje. To miejsce przyciąga zainteresowanych ludy z ciłego świta i dije dosłownie jak magnes. No i izdiat tam ludy, żeby przekonaty się na własne oczy, czy ta grawitacyjna anomalia tam istnieje, czy to je może nieprawda, je to może fałsz. Zatem przyzrymy się tej grawitacyjnej anomalii i doznamy się, czy to faktycznie jest prawda, że może w dajakich miściach grawitacja nie dijaty, czy może to je dajaka po prostu iluzja i nam się to wszystko zdaje. Pokaż to, posłuchajmy muzykę, a pak budu objaśniaty ciu sprawy.

w chnesznym odtynku obzeracza przyrody budeme smotryty na grawitacyjną anomalię w słowackim selu Lacznow, niedaleko Priaszowa. Tam możemy powiedzieć, że niedaleko od skrzyżowania z turystyczną trasą wedłuczą do jaskini Zła Diera nachodzić się tam krasny tisz i stok, taki schył ze steżką, z kotrochą możemy zachopluwać się krasnym wydom, landschaftom. No i tam tisz nachodzić się kawaloczok, kusoczok dorochy, gdzie możemy obserwować na własne oczy deku anomaliu, bo tam potok płynie na choru, tam tisz różne przedmety toczać się na choru, aż i auto, kole leszymy bez hamulciu, to tisz ichat na choru. Jest to zagadka, która od roku przyciągać uwagę mieszkańców i turystów. Ale to wszystko ma bardzo proste wyjaśnienia. Jest to po prostu optyczna iluzja. Tak naprawdę w sele Lacznów na tej dorozi mamy bardzo osobliwo ukształtowany landschaft. Horyzont jest krywy i tisz mamy netypowo pochyły drewa, pochyło rosnuczy drewa, który roblat, że chory dookoła zdają się rosnuty, a tak naprawdę to teren idę w dolinu. To jawisko w Lacznowi obzeramy dokładnie na prostym fragmencie takiej chłodkiej asfaltowej dorochy. Na jednym z kinciu tej dorochy mamy stinu lisu i choru. Na drugim kińcu mamy jasny horyzont, który zliwa się z dorochą. No i to jest warunek, żeby wzniknęła tutaj optyczna iluzja. No i też ważne, żeby z obok stron dorocha kińczyła się, to odtynok dorochy kińczył się zakrutamy. No, bo tołdy nie widzimy szerszego kontekstu otoczenia. No i w takiej sobie sytuacji tołdy budemy zwidłaty się sebe, cysmy w stanie prawidłowo, prawilnie ocinyć morfologię rizbu terenu. No właśnie nie. Przez to otoczenia, przez to taki netypowy horyzont, przez to, że dorocha z jednej strony zliwa się z horyzontem, z drugiej strony desy tam znykać za drewą na fonie hir, no to bardzo trudno będzie naszemu mózgowi ocinyć, jak faktycznie idę to teren, jak idę morfologia. I będzie nam mózg podpowiadać, będzie nam wysiadywać, że ulicia idę do chory, a w realności tak naprawdę będę idę w dolinu. No i tak jest w Lacznowi. No i pojechamy sobie tam, no i właśnie będziemy czuty, będziemy wydyty, że dorocha zdaje się, kiedyby szła w dolinu, a je na oborot. No a czy to ma je też da jakie naukowe potwierdzenia, że to jest optyczna iluzja? Oczywidno. I prototyp naukowy do śledzenia powiem wam po krótkiej przerwie.

słuchacie obzeracza przyrody. Wernuliśmy na antenu i trwać program obzeracz przyrody. Chneska byś duju wam pro grawitacyjne anomalii, pro takie miścia, gdzie zdaje się nam, że dorocha idę w dolinu, a tak naprawdę to idę do chory. A wszystko je to tak naprawdę optyczną iluzją. No i premierą takiej grawitacyjnej anomalii jest dorocha w słowackim selu Lacznow, niedaleko Priaszowa. Taką grawitacyjną anomalię też czasem nazywa się jawyską magicznej chorki. Było to jawysko wielokrazy już opisywane przez doślidaczy ściłocho świta. Nie sposób też wymienity powisty pro wszytkę doślidzenia, ale wartat powisty pro to, co napisał już w 1996 roku Philip Gibbs z Kalifornijskiego Uniwersytetu. Beśduje win o tak zwanym nariadzi riorgani, barże równowachy. Mamy taki organ równowachy, który nachodzi się w naszym wnętrznym uchu i ten organ potrzebuje informacji, takich wizualnych informacji dla określenia, czy dasz to jest horyzontalne, czy wertykalne. No i jak nie widzimy horyzontu, albo nie je win horyzontalnej, taki no właśnie poziomej, to możemy daty się zwesty wtaczającym obiektam, takim okalającym tot teren, tyż budeme dopasowywać sobie perspektywu do to tych obiektiw. Okrem Filipa Gibbsa z Ameryki, to też italiańskie doślidacze z Uniwersytetu w Padwi doślidzali to jawysko pseudograwitacyjnej anomalii. Wyniki swoich robot opublikowali w 2007 roku na stronkach czasopisu Psychological Science. Stworzyły one aż i laboratoryjne modele w formie parochmetrowych stołów. No to wszystko po to, żeby obzerać jawysko. No i tam moderowali schyłą, moderowali czysłą odtynki dorochy, moderowali wysotą horyzontu. Wszystko, żeby poznać detale tego mechanizmu, tej optycznej iluzji. No i w rezultacie dowiedzieli one, że magiczne chorki są absolutnie lem w naszych chołowach. Tak naprawdę nie jest to niejaka prawdziwa grawitacyjna anomalia, a raczej jest to takie po prostu w naszej chołowi wydumane i to dopasowane po prostu do otoczenia, które nie jest takie zwyczajne. No i to wszystko, co możemy powiedzieć tak bit naukowym wzglądom pro to tu grawitacyjną anomalię. Ale jak chcecie poczuć właśnie taką iluzję, no to zaohaczam i chaty do Lacznowa niedaleko Priaszowa. Ale i też takie miejsce znajduje się w Polsce, w jednym małym miasteczku, a gdzie dokładnie, to powiem wam po krótkiej przerwie.

knešni odtynok obzeracza prerody, tykat się bardz interesujuczoho jawiska grawitacyjnej anomalii. Jak już sme się chneska doznali, tak naprawdę nie jest to ani anomalia, ani nyszto związane z grawitacją. A to, że sudde jakie odtynki doroch, które mogą nam wskazywać, że idą w dolinu, a idą na chorą, to jest to wynik lem optycznej iluzji. I takie miejsce nachodzi się na Słowacji w selu Lacznow. Okrem Lacznowa, też możemy pojechać do Karpacza, w Karpaczy, na Nyżnym Szlesku, pit Karkonoszamy. Tam w totym miejscu jest ulica Strażacka. I na Strażackiej ulicy jest taki prosty odtynok, na którym będziemy czuty, że no dasz to je inaczej, jak nam pit podpowiada mózg, bo bude zdawać się nam, że dorocha idę na choru, a tak naprawdę idę w dolinu. No i tyż jak nie chcecie jechać na Słowację, albo jest to dla was daleko, to może do Karpacza bude bliżej. Zatim zdradzam wam właśnie adres ulica Strażacka, no i tam poczujecie to tu, no właśnie, nie tak do kincia grawitacyjną i nie tak do kincia anomalią. No i to wszystko, że to dla was małem prerychtowane prototu temu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, no i oczywiście zaohaczam słuchaty dalszych odtynków obzeracza przyrody. Ja już kraśni się praszczem, trzymajcie się za tym i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia LM FM. Garantujeme atrakcyjne činy i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lm.fm. Zareklamuj się w LM FM.

tygodnia portalu LMFM. Przy reformie samosprawy muset byty zabezpieczone zachowania istniejących narodnostnych prał. Meczer Rusyniu przyszł i upownomoczony Akosz Horoń. Autor listy Petr Medwid. W piatniciu 15 maja 2026 roku w Priaszowie odbyło się 40. zasiedanie okruchłego stołu Rusyni Słowakii. Platforma na swoim zasiedaniu przywitała i upownomoczonego władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne męczyny Akosza Horonia. Okruchły stół Rusyni Słowakii na swoim zasiedaniu obchowarzył do kilku aktualnych tem. Na jubilejnym zasiedaniu OSRS brał uczest i upownomoczonej władzy Słowackiej Republiki Akosz Horoń, który na początku członem Platformy przychowarzył się upownomoczonej tak samo aktywno załuczał się do roboczej części programu piątniciowego zasiedania. Meże prysutnyma był i Jan Kocak, rusyński ambasador, który je odpowiedni za kooperację przy podpory i rozwitku rusyńskiej komunity przeciwskiego samosprawnego kraju. Kocak informował członił OSRS o tym, jakie konkretne kroki PSK zrobił w rosyjskich regionach pro zlepszenia jakości żywota żyteliu, ale i o podpory konkretnych kulturnych podzi, które organizują się w sełach i miastach, gdzie żyją Rusyny. OSRS zanimał się i problematyką rosyjskiego muzejnictwa, sytuacją u Słowackim Narodnym Muzeju Rosyjskiej Kultury w Priaszowie, przy czym predseda Milan Pilip informował członów, że w najbliższych dniach ku tej temie przedstawicieli Platformy stretią się z wedzinią Słowackiego Narodnego Muzeja. Przedstawicieli rosyjskich instytucji, obczańskich združeń i aktywisty, którzy są członami okruchłego stoła Rusyni Słowakii, bisidowali i o potrzebie wypracowania jednotnej wizji, która by wstanowiła, które aktywności podporowane dotacznymi schemami by mali byty pro Rusyniu priorytą. Kiedy rychtuje się nowelizacja zakona o selskim i miastnym zriadzeniu, a Združenia Miast i Seł Słowakii w jedno i z Združeniem Samosprawny Kraj Słowakii w marcu przedstawili społeczny pozyczny dokument ku reformie publicznej sprawy Platformy. Forma na swoim zasiedaniu zanimała się i tą temą. Okruchły stół Rusyni Słowakii apeluje na władzę Słowackiej Republiki i Narodną Radę Słowackiej Republiki, żeby przy rychtowaniu nowelizacji zakona o selskim i miejskim zriadzeniu i reformie samosprawy zabezpieczyli zachowania istniejących praw narodnostnych mężczyzn. OSRS jednoznacznie żada, żeby byli przedstawicieli narodnostnych mężczyzn aktywno zauczeni do przygotowania reform i żeby były proponowane kroki ocieniowane i z pohledu ich dośledników na mężczyznowe komunity w zachodzie i z Konstytucją Słowackiej Republiki i Międzynarodowymi Obowiązkami Słowackiej Republiki. Ponedilok, 18 maja 2026 roku. Rosyjska informaczna agentura Ruten Press odświadkowała 20 roku. Autor listy Petr Medwid. Jak informowała agentura Ruten Press,

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

Wielkie, wesoły anioł, w leluchowie miła, zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwy.

brzozami się brata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

0: Тот програм повторяме.
1: Слово веча. Програм о словах наших и не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово веча. Jak się macie, radiosłuchacze, z tej strony Demko Trochanowski i program Słowicie, znaczy to języku i na językach. Bardzo ciszu, bardzo mi fajno za stuboty razem z wami, choć jak pewno czujecie, mi hołos iszczy. Do kincia nie jest taki dobry, jakby mał boty do radia. Za to i musiałem zrobić pauzę z poprzednim programem. Zaczynamy Słowiciu, ale ja powiem tylko, że byłem uszany, nie znam, który raz w Dżerżawnym etnografii graficznym muzeju na wystawie Forum Prysutnosti. No i zazjem się strity z różnymi znajomymi, lepsze czy dalsze ludmi i zazjem woszł w różne dyskusje i zazjem się zainspirował w czas tych besit do jakich tem. No i jedna z tych tem się jawi oczywidno. Dnes, ale że będę produżaty, to zaczynamy naszym dżinglom i już pidemy do naszych językowych tem. Probaczcie, dnes bars technika mi robi wielo problemów, ale może już będę dobry.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerką,
3: Cz jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
5: Ju jak juchas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miachki
4: z twardą znaką.

Jeszcze raz probaczę za budę z PRL-u, ale to tak zwane techniczne bosorko. Tak to jest, jak jest się autorom, realizatorom, siedziaczym przy konsoli i wszystkim przy jednym programie. Ale dobry, to nas nie będzie zanimało, by się dłużej, że im się zainspirował. Od czego to wyszło? Także taki wstup zrobił, bo jest takie przekonania, że koli znamy dwa języki, bud jaki język, to możemy prosto brać słowo z jednego języka i najty mu odpowiednik w drugim języku. No i tu w tym premierze jedno słowo po polsku, drugie po niemieckim. I wszystko jasne. No, ale no, tu jest ten problem, że język nie jest tym słownikiem, bo słowo ma znaczenia, ma też swoją wagę i swoją, możesz powiedzieć, temperaturę, możesz powiedzieć, swoje wspominy i swoje asocjacje czasem różne w danych językach. To tak, że czasem słownik poda nam dobry przykład, ale nie poda nam ciłego obrazu, tak? Jedno słowo może być w jednym języku ciłkom neutralne, a w drugim bardzo emocyjne. Nie znam, jak jeszcze to zapowiedzieć. Może być sztodenne, a w przekładzie może zwyczaj jak też to stare, kniżkowe, takie archaiczne. Co jeszcze? Może nazywać to przedmyt albo samoponiacia, ale wersję słuchacza w inną stronę. Wielu takich stylów pewno znajdziemy. Tak mi się jak raz niedawno trafili. No ale okrem toho, tak różnicy widzimy w wielu językach, bo są takie języki, damy od razu primir, o czym dnes budu besidło, w których pierwsza besida człowieka jest nazywana przez matir, a są tak, których Zemla, z której pochodzimy, nazywa to pierwszy język przez widcia, rit, albo miejsce narodzenia. Nie budu teper już we wstupie o wszystkim besidła, o czym choczu po besidłaty, bo dnes budę o słowach, które da się przełożyć, ale nie da się przełożyć ich ci uwagu. No i nie budeme zidłaty lem to, co słowo znaczy, tyle będziemy ci to słowo za sobą nese. I tak mi się trafiło, że schosnował jem w minuły weekend bodaj w jednym reczuniu dwa takie słowa, które nie do kińcia one mają przełożenia do polskiego języka. Nes budę o lemkiwskich i polskich słowach, które są niko usług, co postawiono przy sobie, ale może to nesty. Inczy kus mysę. No dobry. Stosujemy takie słowo jak dola. No to znamy. Dolu horbatu. Nie jest dobro i doli. Przecież mi zdaje w lemkiwskim języku. Jak już jest jakaś dola, nam dasz to przyniosła, no to znaczy, że ono radsze. To nie chcę już generalizować, ale radsze to będzie dasz to negatywne. No i tu musimy rozdzielić dwa, to równe. Równe znaczy słownikowe znaczenia, co postawienia z polskim los, bo o tym będę besidował teper chwilku i od tego to temperatury, tak można nazwać, schosnowania, bo to co postawienia lemkiwskiego dola i polskiego los, to taki dobry prymir, możesz ich sopostawić ty, ale to ciachar tych słów jest ciłkom inczej. Bo lemkiwska dola może tak pryncypialno, jakbyśmy to chodzili powisty, to jest taka dola, takie przeznaczenia, to jakoś udział w życiu, który ich pada na człowieka i on już jest, tak? Ale jakoś tak się stało, że wse to ta dola, mówimy o do horbaci doli, myślimy o takiej płani doli, dole nam dasz to przyniosło płanne, niedobre i tak dalsze. A, kiedy sobie postawimy to, że

таку структуру схоснувати, але щасливо і долі якось ще мені так то та доля забарс планно і негативно тямить. Ну і якби так то супоставити, що то польське лос, ну, може бути таке трагічне, але воно не мусить само в собі таке бути. То може бути більше технічне, о, вже так powiem, о чомусь, що się podziało просто і уж, і воно jest. To znaczy, to jest taki trafunok, jakbyśmy powiedzieli. No ale lemkijowska dola to już tak zwuczy tak egzystencjalno, to nie jest przypadok. To прийшло комусь в життю, то досить легко ще учить з таким тяжким тоном, з тоном таких слів, як біда, як терпіння, як розлука, як труд, як призначення, як даш то, що, ой, може, ми не вимолили, але і так гунам, і так то гунам прийшло. No i tu odniosę się do etymologii doli, za to, że to nasze słowiańskie słowo. No i mniejsze, bilsze znaczy, że to jest taki czas, taki udział, to, komu, da komu przypało, tak? Bo to idę takiego dzielite, rozdzielaty w totu stronu, jakbyśmy smotryli na etymologię. Ale pierwisno dola to nie taki przypadok, także na ślipo, to sztosy takie jakby... Можеш повісти, приділене да кому. Що тяжка доля є да кому приділена. Значи, доля є приділена, але вона в лемківському буде, як вже бесідуємо о долі. Це така порція життя. То вона буде барже, бо повів така, ну, планна, як вже бесідуємо о тій долі. Значи, семантично, бо ми так вказали, що то так ділити, приділати, да який уділ приділати чоловікові, щоб з тим жив. Ну, і за то та доля має так натурально бажи таке, бим повів, життєве на насичення, як польський лос, так? Бо ту собі перейдемо до етимології польського слова «лос», to absolutno kus incza historia, bo podla Bricknera to idę z niemieckiego to słowo i związane jest prosto z trafunką, może z taką worożbą barże, z czymś tak nie jest do peredwidzenia. Taki, bym powiedział, przypadok, trafunok, to człowiekowi przypało, ale raczej w takim barże neutralnym znaczeniu. I kiedy byśmy mali sobie to podsumowate, no to polskie słowo los jest takie bardzo szerokie i wieloczastejsze jest neutralne, bo możemy besidywaty o tym polskim słowie los człowieka, los projektu, los na loterii, że ono jest prynahidne. Ale to ta lemkijowska dola ma ciłkom inczu wahu, że to nie jest przypadok. To jest takie, że człowiekowi było pisane. To nie, tu już nie jest przypadku, tu już nie jest tego trafunku. To, co mu było sugerowane, co mu było zapisane, co musi nести przez ciłę życia. No i tak jakbym sobie to podsumował, to los, to może się przytrafić. Tak? A dola to już jest zapisana desy tam w tych knihach, które my nie znamy i za to może to ta dola w takim codziennym chosnowaniu po lemkijowsku. Choć w słowniku znajdziemy, że polski los i lemkijowska dola to samo. To już kiedy posmotrymy sobie na dajakie inne przykłady literatury, to dola bude o velo, velo cięższa. I uwaga, za to drugie słowo, albo drugie sopostawienia, które nie wse znaczy dokładnie to samo, albo hosnowateli dwóch języków inaczej ho rozumieją. Ja jeszcze, oj, dawno tomu przy początkach tej wystawy, o której bym się dowiedział, miałem wykład o lemkach i im się zwidał, słuchaczył, czy znają lemkijski język, po jedno osoby znali, rozumieli, bliższy i starszy nie, ale im się widział, że to jest w chyża. I dostał w definicji takie rozwinienia tej chyży, że to jest
powiem po lemkiuskę, to, co tym czuł po polsku,

Ariel MQ z Key Dim, krytyj strichą, sołomą albo gontą, co się nachodzi z skanseni. Tak już teper uproszczu. No i tak jest prynymany słowo chyża w polskim języku, że tak powiem, dost nieprawylno się ono hosnuje, odciwko, że chyża w lękiwskim języku to jest po prostu chyża. Taka chyża, w jaki dnes żyjemy, w jaki, do jakiej wertamy do chyż, idemy do chyż. To taki modelowy prymir toho, jak różne języki ponymają dajakie słowo. Polski opis, win właściwie zaperat to słowo w etnografii. Bo jest coś takie w polskich słownikach, jak chyże i maje dumam dost podobne pojaśnienia, ale ono było zaperte, założmy, 50-100 roku temu, w takim znaczeniu, jakie desych to sych tam zapisał, a potem kiwsko ono dalsze żyje normalnie. Polska chyża, jakby mała byty rozwinęna, jest przeważnie taka etnograficzna, rozumlena. No, dawna lemkiwska zachoroda derwiana, tu się żyje, tu sud koroły pod jednym dachom i tak dalej. Dawna selska budynka, Iwla, czy dasz to takie. No i tu się zaczyna problem, bo kiedy posmotrymy na polskie słowniki, chyża bude się miała z jaką muzealną wartością i hosnumatel polskiego języka czuje. Stary lemkiwski dim, drowno, stricha, sołoma, gąd, tu stajnia, albo skansen, seło, dasz też to minęło, tak? Ale dla lemkiwskiego z koho hosnowatela lemki z koho języka, to przede wszystkim to dim, budynek z jednej strony, znaczy miejsce, gdzie się żyje, gdzie się werta, gdzie się w sebe. Znaczy niekoniecznie stary budynek, stara chyża, to nie jakiś obiekt, nie znam narodnej architektury, to po prostu chyża. Idziemy do chyż, wychodzimy z chyży, idziemy do mił, to żywy odpowiednik polskiego słowa dim, byśmy powili. Choć wiadomo, to kiedy rozwiniemy to o jaki ridna chyża, że to ma jeszcze to konotacji z tym, z weselinią, że na zachodzie to był dim, w którym myśmy żyli, a nasza chyża to była tam, my leśmy tam. Oczywiście to jest absolutnie już inny riven toho ciacharu, ale tu trzeba też sobie zadać takie zadania, gdzie jest to przesunięcie, bo mamy tu dwa prostory, dwa tak riveny, tak, że dim może być takie neutralne, może być współczesne, codzienne, a to ta chyża, to takie regionalne, archizujucze, może takie starodawne, etnograficzne, narodne, selskie i tak dalsze. No i za to, bo jest iszczy jest jedno nieprawidłowe tłumaczenie, na przykład, że chyża to chata. I to też może być zdradliwe, bo może maty da jakie bym powił uzasadnienia w etnografii, to jasne, tak, w opisie dawnego budownictwa, ale konotacyjno to płanne, że raczej presuwa tlemki do minułosty, do czosty starego, do archaiczności, do skansenu, do muzeju. I tu zas mamy to samo. To znaczy, że słownikowo się zas dasz to zgodzić. Mamy w słowniku sopostawienia dwóch słów, no ale hosnowania w polskim języku, w lemkiwskim języku będą już doczyste, absolutnie inne. Tu jeszcze wrócę do etymologii, bo cychyrza, cydim, to one budut etymologiczno dost podibne, dost podibni, nie budu tu aż tak bardzo chyba w to wchodzić. Tiłkolem powiem, że właśnie po polsku często przekłada się tisz chyża. Okrem toho, że funguje
w słownikach polskich chyża, jak to etnograficzny, archiwalny, muzejny, lemkiwski zabytok, no to po polsku często się przekłada jak chata, to znaczy stara chyża, stary lemkiwski budynek, kryty sołomą, kryty gontą, to może być też prawdziwe. Kolejby się dajmy o architekturii, tak? O dawniej lemkiwskich zachrodzie, bo do dnes też jeszcze są ludzie, którzy żyją w toho roda chyżach, w tym smysli muzealnym, czy w starych chyżach. Ale po lemkiwskich chyżach to nie jest muzej. Chyża to dim, miejsce, gdzie człowiek żyje, gdzie jest rodyna, gdzie się werta, gdzie się idzie, gdzie się spyt, gdzie się hostyt, gdzie się rechtuje śniadania, południenok i wieczeriu. I tak bym powiem może, że idu do chyż, to nie znaczy idu do staroj, krytoj, gontom, strichom, budiwli, kotra, może mi się zaran rozwalić. Nie, absolutnie nie. Tu jest to przesunienie, że to polski przekład na chata, czy chyża, robić z tej chyży taki eksponat, a potem kiuskę, to po prostu dim. Znaczy, że chyża to nie jest skansen. Chyża to miejsce, w którym się żyje, do którego się wertać, z którego się wychodzi i wszystko jest super. Iż jeden może, choć ojoj, miałbym paru tych premierów, może jeszcze do takiego wernu, ale to już to bym powiem na samym początku tego programu, bo stojem też przynachodzi wielu besit z posteriów, że bardzo często nie znamy jak powisty odpowiednik polskiego język ojczysty. No mamy tu po lemkiwsku materiński język, tak, który jasno wysiduje, jasno, tu jest dość ciekawe i socjologicznie ciekawe, że jednak my mamy rozdzielone, że pierwszy język raczej dzietyna czuje od matery. Za to jest materyński język. To mama jest tą osobą, która peredaje pierwsze słowa dzietyni, za to mamy materyński język. Tu mamy ciszy, dasz to incze, bo mamy wieczyznu, czy odciuzninu, znaczy zemlu, wiecił zemlu, predkił, ale to nie to samo, że język ojczysty, bo się dojuje o materyńskim języku, o tym, co postawieniu. I to polski język ojczysty to dnes absolutno neutralny termin. Nie ma takiego asocjacji, że win jest odwicia prosto. To pierwszy rodzinny, wyneseny z chyży język, to język wspólnoty, język tej grupy, z której się pochodzi, ale formalno spierać się na tym koreny otec. Nawet ojciec, ojczysty, ojcowizna, ojczyzna i tak dalsze. Ale lemkiwski materyński język jednak presuwa tot obraz, kiedyże mamy wszystko incze, i dziedowiznu mamy, i odciuzninu, i wiczyznu. To jednak tu to pierwszy język, który dzietyna, który taki każdy człowiek czuje, presuwa go w stronę materii. To znaczy, język, jak dasz to, co dzietyna czuje najpierwsze, że to przychodzi z chyży, że to przychodzi z takiej sztodennosti. I tu, jak sobie posmotrymy na wielu innych języków, angielski maje matier i niemiecki maje mu też prachę, słowacki maje materiński język, czeski tak samo macierski język, i za to peresunienia są bardzo różne, ale kiedy postawimy lemkiwski z polskim, ciż budeme maty różne to te konotacje. I tu jeszcze mamy to tu wieczyznu, czy odciuzninu, bo tu mamy drugą stronę tej takiej metafory, tak? Wieczyzna absolutnie te przeschody się z polską ojczyzną, tak? Ale tu już idziemy po tej mężskiej linii w odróżnieniu od toho, co im powiedział przed chwilką, że materiński język
не входить в тото, ясно окреслят, же материнский язык то есть тот, который чуешься от матери. Ту, як іде о вітчизну, це вітчизнину, ідемо абсолютно в другу сторону, бо так в нашій часті Європи, в патріархальному середовиську і в патріархальній культурі радше тот справи землі, маєтку і так далі йшли по мужській лінії. Отець від віття, від земля віттю. Не значить, що то є... Не все значить, або ніколи не значить, що то є приватний маєток по віттєві, але йде тота лінія по мужській лінії. Зрештом, коли б ми так посмотрели, że kiedy znamy, że w Lemkiewskim mamy materiński język, ale odczuznienu, to język przychodzi do materii przez kołysku, przez chyżu, przez pierwsze słowa, przez może śpiusz, przez codzienną besidu, a tam widno podział na dajak obowiązka. To ta odczuznina, wietczyzna przychodzi od wici, jak zemla, rit, spadkowina, jak to ta pamiat pokoli. Tu jeszcze bym chodził powiedzieć, że faktycznie mamy jeszcze wiele takich ciekawych słów w innych językach, jak na przykład niemiecki Heimat, bo to takie słowo, które znaczy wietczyznu, ale to ona jest takim odpowiednikiem może angielskiego takiego homeland, takiego to i takiej lokalnej wietrzczyzny. Tam nie jany wiciany mamy, ale to jest takie, nie jest związane na pewno z dzierżawą, nie jest związane z czymś, z jakim polityczną przynależnością, z taką polityczną geografią i z granicami dzierżaw. Za to jest bardzo, bardzo ciekawe, jak to w niemieckim zwuczyć, choć jak wiem, by się dual z członami niemiecką mniejszyny w Polsce, to oni jak raz by się dual Heimati o tym swoim, tym, że to jest koło nas. To jest tak jak nasza Lemkowina, tak jak Hory, tak jak nasze spokonwiczne, nasza to ta odczuznina, tam, gdzie ona jest. My możemy się nachodzić i desind, ale to niemiecki Heimat, czy nasze Hory, nasza odczuznina jest konkretno w tamtym jednym miejscu i nikoli, choćby nas z niej wyszmaryli, to nikoli się, to ona geograficzno nikoli się nie zmienić. Tu jeszcze bym powiem, że próbowałem to zrównować z angielskim, a tam plus inaczej, bo mamy i Fatherland, i Motherland zależni w różnych częściach historii jedno co drugie było popularniejsze. I tylko powiem, że mam jeszcze paru słów zrychtowanych, ale jak chcę, nie mam czasu na to, żebym wam tak dnes to powił i przedstawił. Tak czy tak, jak widzicie, nie chcę jedno słowo, choć słowniku przy sopostawieniu w jednym języku i w drugim języku one wyglądają jak ekwiwalenty, takie 100% ekwiwalenty, to nie chcę tak jest. Jelem zaochoczam, żeby ste jak najczęstsze wertali do chysz, żeby ste byli duale materyjskim językom, żeby ste żyli dobri. I pamiętali, że jeden język różni się od drugiego i słownik nie minit toho, słownik wiem, próbuje sopostawity, każdy słownik sopostawity tłumaczenia, ale nie wse, one będą nieść to tu temperaturu, to tu ciężar i to tu bombowił taką głęboki z tego słowa w danym jednym czy drugim języku. A to była Słowowicia, by się dual Demko Trochanowski. Trzymajcie się, nadiusia. Na dalsze z wami stricz. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i słów żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

0: Karpacká hruš. Oficiálny orgán Karpatorúskoho národného komiteta Lemko Sojuza v Sojedinených štátach i Kanady i Karpatorúskoho občestva v Kanady. Vychodit dva razy na týždeň.
1: Ťaženko na srdcu plaču doči.
0: Karpatská Ruš, nomer 48. Piatnyča, 25. žoutňa, oktobra 1946 roka. Bandyty ubyli po rybkach bortnym. W prywatnym piśmie z cała bortnoho gorleckoho powita pit datom 20 żołtnia, oktobra, pyszut śledujucze. Na drugą matku biżu, 21 wresnia, septembra, wyszli banderowci z lisa, jak się premerkało, a drżawna polska policja i wojsko byli w seli. I tak się wraz zeszli na wyszlą końcu cała Bila Worobla i otworzyli wielki oheń. Kuli letili dołą sełom jak doszcz. A ludę w tot czas wezli z pola komperi, szto w den nakopali. Tak ludę ze strachu popadali koło woza na zemlu i choronyli swoje życia. A potom się wderli lisowe bandyty do jednej chyży. Tam siedził za stołą parobok Nestor Podbereżniak, syn Wasyla Podbereżniaka. I banderowci nastawili do nich automat i wpalili 10 strzałów. Tak pochyb młody parobok. On był w nim czyni, to tam peretrymał, a tu doma... Za stołom ho zabili. Łapenne, poczta gorleci. Dymko Bubniak w piśmie do Hryhoryja Tylewskiego w East Pittsburgh pisze tak. 2 wresnia 1946. Co się hełdijało podczas wojny, to znajesz z gazet i ryżnych pysem. Słowom skażu, że przeżyli my tu straszną burię wojenną. Obrali nas Niemcy na wsi strony ze wsioho, z chudoby, zerna, odeży, obuwia. Teper najbliższe brak odeży i obuwia. Ludzie chodziat piwnacho i boso. Ja by zadowoleny był, jakby mał dobry kierpci. Po wojni przyszło pereselinia. Wsi my tu dumali i prachli toho pereselenia. Ale jak pierwsze partii pereselili się na sowiecką Ukrainę i jak my dowidali się za życia bytia pierwszych pereselenciów, to wsim odpała ochota do pereselenia. Tych pereselenciów pomieszczono po jamach, po dirach, albo gdzie była jaka komnata, to 2-3 rodziny w jedną komnatę. Ludy piszli roboty w kołchozy i zarabiali po 0,5 kg jarciu na den. Deny, którym udało się wteczy z polskimi transportami, to przyszli nazad na swoją zemlę. Ale po niedługym czasie przyszło wojsko za nima i zabrało ich. Z Wapennoho wyjechało 481 osób, a ostało się 83, to jest nas wsich jeszcze 16 rodyn. Polaków przyszło do Wapennoho 22 rodyny. W Rozdzilu ostało się około 50 rodyn, a Polaków mniejsze jest jak w Wapennem. Czujemy, że to ludzie, które pereselili się na Ukrainę, to bohato umeraje, ale które ostali się w Haleczyni, to tym lepsze. Tu dene kotry seła wyjechali na 90%, a inszy na 50%. W Gorlicką Powiti jest jeszcze bohato naszych ludzi. W Bodnarci ostało się połowyna. W Rozdzilu trzecia czast. W Bortnom, Perehonyni i Bodakach bliższa połowyna ostała się. Regietoły, Nyżni i Wyżni ostaliśmy majże na 100%. Na Zachowiaty to w Gorlicką Powiti ostało się jeszcze 35% naszego naroda. Twój brat Iwan pomer. Dwa razy jego bandyty obkrali. To przestraszył się i pomer na zapalenie. Twoja bliższa rodyna żyje jeszcze nie z hirsze, bo dobre się trzymają. Moja żena chwora już 6 miesięcy. Była w Bolnyci w Gorleciach 6 nedil. W Krakowie 2 nedile, a w Senanycz się przydało. Sprodał jem wsi mebli i jedną chyżu na liczenia. Chyżu jeszcze mam jedną. Łazienki, kupeli, zniszczeny. Nie ma weekend, dwerej, a i blachu z dachu poczaste zabrali. Mi brat Wasyl z synami wyjechał do okolic Tarnopola, koło Buczacza, ale już pomer, ma 88 lit. W gazetach jest ohołoszeno, że to pereselenia się skończyło. Łapenną rozebrano już 54 budynki, a w Rozdzilu koło 80. To prodaje urząd zemski. Kupowali Polaky, bo Rusnakam zaboronyli

наприклад, то хоч би їм давав, то не возьму, для моб крадут, а другому дадут. Ну, якби вшитки їх гостили, то кому би крали і кого би били? Я вам тут доношу, що звуга, Демнянич Іван, з ними має руку. То як прийшли до нього, а он ся погнівав на свого сусіда Митра Кріла і набунтував на нього тих лісових вояків, так пішли до Митра Кріла і його так збили, як на чоловіка. Як го лишили, то ся ледво рушав. Жена з дітьми взяла го до постелі і його обставила пиявками і баньками, żeby wytjachli z niego to tu czarną krowę. No nie znaty, czy budę żywym. To teper jak Demjanowicz idę chory Żdynią, to ludę wtikają przed nim, żeby z nim nie zejty się, bo się go bojat, żeby nie nabuntował wojakiu na nich. I każdy susid się boi susida, bo nie znaty, kto i kotry z nim ma ruku. No nie chodzę nigdy pity się poskarżyty, bo by z nim tak zrobili, jak i z tym z uścia. No tak, nasze bracia Lemki, same sobie dobri szkodziat. No, drugi raz wam wece napiszu, drogi tytusiu. Wszystkoho się boju pisaty, bo mogliby i mene najty. A ja choczu jeszcze żyty. A teper wece nie napiszu, bo idu spaty i się boju, dołho śwityty, żeby taka nieducha na dwori naczatułała. Seło dołgie. Poczta gorleci. Pisze Iwan Sabatowicz do Gregoria Szkęby w Montreal, Kanada. 25 sierpnia augusta 1946. List ja od tebe dostał 25 sierpnia, który był pisany 14 lipca. Duże mene tiszyt, że jest ze swoją familią zdorą. Dziakułaty hospodu, ja toże zdorą z familią i już nam duże lipsze, jak było zaraz po wojni, bo już sme i posijali i posadyli bilsze i wrodyło się do starte. Zarno już sme z pola zobrali, sina sme nakosyli dost, bo było kady. Ja mam jednego młodego konia, jedną korowę i 4 oweczki i telatko. Moja sestryczka Anna z Ameryki nam bardzo dużo pomogła. Prysłała nam idła i odeży, tak że ja sobie ani nie dumał o takiej wielkiej pomocy. Ja sobie dumał, że to wojna wsi krainy tak zniszczyła, jak i nasz, bo nam tak opowiadali, ale Hospod Boch ochronił naszych bratów i sester w Ameryki. I one teper o nas pamiętają i nie dają nam propasty. A drugie nasze bracia i sestry, co nas byli i trapili, dneska toho żałują. Dumali sobie, że jak pidut na dobrą zemlę do Rosji, to budut maty dost wszystkoho, a teper tam inakše. Prodajut hyn ostatni ryczy i wertają cię nazad. No teper nie tak lekko się wernuty. Z neznajowej już się wernął Chwalek Mikołaj z familią, to on znaje, jak tam jest dobre. Duże naszych ludzi hyn pomerło. Symowa Marysia pomerła na Suchoty, a Symycha Irena pomerła w Rosji. I drugi pomerli hyn, pańko Stach, a Staw i Stary, dekudowa Jefroska, Stary Kosarowicz, a bilsze nie znają, kto bo teper jem listu z Rosji nie dostał. Zaczęli Polaky wyhaniaty ludy do Rosji, ale nie wsich. Jak raz przeszło wojsko, de mało rozkazane i go pojmali, to go odstawlali do granici, a jak nie podpisał się za rosyjskiego obywatela, to go puszczali nazad od granici. Teper powiadają, że już nie będą wyhaniaty do Rosji. Što jeszcze zajdę na ludej, toho nie znamy, bo w naszym horci barskie pyt, a woda pyrskat i pecze ludej. Drogi towaryszu, dowidujesz się, kto najhirszy był w naszą seli na tych, što zostawali doma. To barże wsi młode paripki i młode gazdowe. Rosjany dawali im gwery i prawo robyty, što chociat z Polakami. W dołhom mali za komendanta Wasyla Welgosa. To nas nazywali Polakami albo protywnikami, a teper ich hyn zowód Polakami. K tomu pismu Gregory Szkęba daje od sobie taki przepis. Proszę napeczataty w gazeti to pismo od moho towarzysza w starym kraju, żeby ludzie czytali, co się tam działo, jak było pereselenie i co się dzieje teraz i jak nasz naród umiera w Rosji. Czemu wy się nie staracie o to, żeby nasz naród powernął nazad, kto chce?

Nade wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Lemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nade wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Lemkowiny.

Nasz to chór Jelis. Dobry dzień wszystkim słuchaczom. Z tej strony rady do was Roman Ciurek. W dnešniej audycji, która się zove Lisom Lisom, chciałbym powiedzieć, z jakimi problemami muszę zmierzać się nie jedno drewo, ale i ciły lis, żeby ich rosnuty zdrowo i wysoko. Celem witer i brak dojczu do skwerat drewom, a może jedasz to weceniż ohen, który często trawit wielkie hektary lisa i leszać za sobą wszystko w ruini? Słuchajcie uważnie, a wszystko się dowidate. Zapraszam. Dumam, że na sam początek warto odpowiedzieć o tych zagrożeniach, które są związane bezpośrednio z klimatem i jego anomaliami, które w ostatnich rokach zdarzają się aż coraz częstsze. Kiedy chodzi o powodzi, w nas nie jest tym aż takiego problemu, ale i dla samego lisa wielka woda nie jest tak niebezpieczna jak dwa inne kataklizmy klimatyczne. Jednym z nich jest ohen, a drugim witer. I dumam, że jedno i drugie jest równie niebezpieczne. 11 sierpnia 2018 roku miała miejsce wielka tragedia na północy Polski. Przyszła nawałnycia witru i zwaliła przerażająco wielkie fałaty lisa. Nazwano to wichuru katastrofą stulecia w lisach w Polsce. W jednym z nadleśnictw w dyrekcji gdańskiej witer powalił 180 km2 lisa. 180 km2 lisa. Żebyście sobie mogli dać to wyobrazić, to tak jakby dwitre ty Gdańska zmetło i naleszyło się nycz lempo bojowisko. Dołgi rok praci lisniczych ich popredniki upiszło jak to radiac z witrą w jednu nicz. Lisniczy, którzy zajmowali się tymi lisami, kiedy stali rano 12 sierpnia, zalali się łzami. Nie wiadomo było, kilko lisa zniszczył witer i co tepr z tym wszystkim robity. No ale wzięli się do roboty. Usuwania skutków takiego huraganu zajęło w jednym leśnictwie ponad 20 miesięcy. W tym czasie z wszystkich połamanych drzew udało się wyrobyty około 1 600 000 metrów sześciennych drewa, które wywezeno z tego terenu w przybliżeniu 43 000 tiahariłok. Powtórzę to jeszcze raz. 43 000 tiahariłok drewa wywezeno z terenu, który był zdewastowany przez witer. Kiedy wzięto pod uwagę normalną pracę lisniczego i danego nadlisnictwa, tak duże drewa wywezłoby się w peretiachu 15 roku. Jedna nicz, jeden bardzo mocny witer i tylko praci, tylko starań piszło, jak to radiat het. Trzeba ci zwrócić uwagę, że chpał lis złożony praktycznie w 100% sosny. Takie monokultury mają znacznie mniejszą odporność na witer, ale jak dobrze znate, na północy Polski ciężko o dobre warunki dla innych dereł. Nie jest za bardzo możliwości, żeby lis był hen mieszany. No za to siadzi się przeważnie lem sosnu, która to jest znowu wyjątkowo odporna i przystosowana do ciężkich warunków glebowych, które panują na północy. Ale celem witer? Był witer, a teper następny żywioł. Ohen. Lisy w Polsce i na świecie choriat w zasadzie sztoroka. Wystarczy jedna szklana butelka leszana przez herbiara czy innego turystu i przez nią może dojść do samozapłonu ściółki, co będzie doprowadzało do tego, że ohen raz dwa rozejdzie się na wielką skalę. Znamy, że sztoroka choryt sztosy w Polsce, choryt w Australii i w innych rejonach świata. Ale nie znam, czy ste czuli o największym pożarze w historii polskich lisiów? Rudy Raciborskie. Byłem tam na zajęciach terenowych z mojej uczelni, kiedy studiowałem lisnictwo. Co prawda, byłem tam, żeby zobaczyć i ocinyty, jak po 30 rokach od tej tragedii wygląda nowy lis.
Ale ne o tym dneska budu radył. Wernu do toho, što dijało się 32 roki tomu i powiem, jak bars niebezpieczny je ohen w lisi. Ale zanim o tym, to zrobmy krótką przerwę na muzyku. Posłuchajmy teper Berkuta z pisniczką Manet, a później wertamy do temy ohnia w lisi.

Po krótkiej przerwie wracamy do temy katastrof w polskich lisach i teper opowiem o tym, co stało się w 1992 roku w Serpny, właśnie w Rudach Raciborskich na zachód od Krakowa. Wydarzyła się tam awaria pociągu, dokładniej to awaria hamulców, które się zablokowały i pociąg, kiedy hamował, rozsiwał spod siebie iskry. Nie było ich bardzo duże, ale co było jeszcze gorsze, to fakt, że w tym czasie na tym terenie panowała też jedna z największych susz ostatnich czasów. Jak możecie się sami dodumować, iskry plus suszy i suche igły i listoczki no dają ohen, który momentalnie rozeszł się na wielką skalę. 9 tysięcy hektarów i 3 nadleśnictwa zostali strawlene przez ohen, którego nie sposób było zatrzymać. O godzinie 14 do straży dotarło ogłoszenie o pożarze, a już po 3 godzinach horiło 600 hektarów lisa, a po 6 godzinach horiło 2 tysiące hektarów lisa. Co ciekawe, ale i zarazem ku straszne, to koniec dohaszania czasty terenu, przede wszystkim torfowisk, zakończył się prawie miesiąc po tomu, jak pożar się zaczął. Torfowiska są bardzo ciężkie do uhaszenia, za to tak bardzo długo to wszystko trwało. Ponad miesiąc czasu dohaszano skutki tego pożaru. Podczas tej tragedii zginęły 3 osoby, a 15 woziów strażackich schoriło w ogniu. Na szczęście był to do tej pory jedyny taki przypadek tak wielkiej tragedii i oby się nie powtórzył. Na miejsce, gdzie zhorił lis, rosnę już nowej. Czast posijało się samo, czast posadzili lisniczy, ale dla, że tak powiem, żółte dzioba, który nie zna, co działo się w tamtym miejscu 30 roków temu, dumam, że jest to zwyczajny lis, za to szapkę zchową za to tu pracę, którą włożyli lisniczy w odbudowania tych terenów po tak ciężkiej klęsce. Kończymy temat katastrof klimatycznych, że tak powiem, i przejdziemy do tych, o których może duże ludy nie jest świadomych, a które niszczą drzewa, albo i nawet ciły lisy na sztoden. Pewnie kojarzycie kornika. Było o nim często hołosno. Taki chrobaczek, który lubi wtynaty dereło. Kornik je duże. Je ostrozębny, drukarz, rozwiertek, zakorek i jeszcze paru innych. I to z nim ma przeważnie utożsamlana to ta słynna gradacja. Czyli takie masowe pojawlania się danego owada w lisi w danym okresie. I fakt, korniki są niebezpieczne, ale nelem na kornika chłoriu dereła je masa innych owadiów, które niszczą hektary lisiu i bardzo ciężko czasem jest to opanowaty. Dumam, że szczegółowo temat korniki i innych owadiów, które atakują drzewa, omówię w innym odcinku, bo jest to też bardzo ciekawy temat. W każdym razie, jak już radzimy o korniku, to najbuda o korniku. W peretiazie roka jeden kornik ze swoją partnerką może, że tak powiem, wyprodukować 4 tysiące innych korników. Kiedy korniki zaatakują jedno drzewo, znesą tam jajcia i powstanie nowe pokolenia, to z takiego jednego drzewa powstaje

0: jednostópna rodina korneki, u ktorej zasiedlajú jednostupne 30 zdorových derev i tak ďalšie, i tak ďalšie. Jak vyobrazite sobie kilku takých rodin, może naraz się pojawiać w jednym lisi i kiedy mają dobre warunki, to wychodzi bardzo wielka liczba. I każdy jeden kornik uszkadza drewo. Pomaleńkę, jeden, drugi, dziesiąty i tak dalsze, aż w końcu drewo pomału usycha. A jak to wygląda w praktyce? No przykładem może być Puszcza Białowieska, w której to masowo zamierają smereki. Wszystko właśnie przez kornika. Do Hneske przez tego owada zamerło tam ponad 8 tysięcy hektarów lisa. Bardzo wielki problem, nad którym dumam pobesidujemy w osobnej audycji. A z czym jeszcze borykają się drewa? Co ich kusat? Uznamy, że z jednej strony są to różne chrobaki, ale na pewno nie podumaliście o bobrach. Zanim jednak przejdziemy do bobriu, to krótki pererywnik, jak to radiat, i poczujete teper pirko od serenczy. A zaraz po nim wertamy do audycji.
1: Dałabym ty, pirko, mam choć czochowy ty, ale ja nie mam barz jak ulubity.

Wertamy po krótkiej perwi i opowiem Wam dalej o tych szkodnikach w lisi. Przed perwą zacząłem o bobrach, tak i kontynuuję. Bobry były gatunkom zagrożonym, ale teraz jest ich coraz to wece. Nie jest praktycznie lisa, de bobry nie maliby swojego lokum. Ale z czego się do to lokum trzeba zbudować, prawda? Bobry nie są wybredny. Tnut każdy gatunek. Od bukił, po sosny, modreni, topoli. Wszystko. To prawda, nie są tak ekspansywny jak chrobaki i tnutlem to, co mają blisko swojego lokum w wodzie, ale mimo wszystko potrafią na roboty bidy. Kiedy my już przy zwierzątkach, to nie sposób też nie wspomnuty o jeleniach i sernach, które lubują perekusyty świży, puczkę, jaleczkę, czy sosenkę, albo i buka. Bardzo lubią ryzaty młody pędy wierzchołkowy, które odpowiadają za to, że drewo rosnie w horu. Kiedy taki jeleń zist pęd wierzchołkowy, drewo wytwarza, co prawda, nowy, ale już w innym miejscu, obok. I jak takie drewo wyrosnie, to bude po prostu krywe. Z dwoma czubkami, albo z jednym, ale bardzo krywym. Kiedy w lisie mamy wielkie i licznych mary jeleni, czy saren, albo paru łosił, to jak nam wparują w taką prawą świżo posadzonych derewok, nie wyrosnę w tym miejscu nicz. Dlatego trzeba takie małe derełka chronyty. Jak takie derełka się chronit, dowidzę się w następnych audycjach, za to słuchajcie uważnie każdego odcinka. Co jeszcze dokuczat, albo i zabijat derewa w lisi? Takim wrogom lisniczych sód ryby. Ale nie prawdyłki, czy myślaczki, to te rybki lubi każdy. Chodzi o ryby pasożyty, które atakują przede wszystkim korienia dereł. Takie ryby, które zabijają derewa, je bardzo duże. Ale dumam, że to te dwa najbardziej pospolite, to opieńka i chuba korienia. W wielkim skrócie opowiem, jak to się dzieje, że one zabijają derewa. Rosnąc w ziemi i swoima, w cudzysłowie, mackami, przyczepiają się do korienia dereł. Jak już się chłatiat, to pokus zabierają z korienia wodę i inne składniki odżywcze. Pokus berą i rosną coraz bardziej, aż do momentu, w którym są tak wielkie i zabierają do tego drewa tak duże tych sokił, że po prostu takie drewo usycha. Korytarz tych takich macok, to ryba, może być bardzo wielki i siechaty nawet paru kilometrów kwadratowych pod ziemią. Taka opieńka atakuje drewo, a na werchy pojawiają się owocniki, czyli takie typowe rybki, które sprawny rybiar rozpozna jako opieńkę. Ciężko jest z nimi wojuwaty, ale można takiego ataku opieńki uniknuty. Trzeba ale maty wiedzu i znaty jak, a lisniczy mają taką wiedzę. Wece o rybach i szkodnikach opowiem w osobnej audycji, bo to jest też temat rika, o którym można by było opowiadaty i opowiadaty. Jak same wiedzę, no drewa mają duże worohił, ale zawdiakę pomocy lisniczych i ich doświadczeniu dają sobie jako syradu, a kiedy przydaryć się da jaka tragedia, to prudko starać się jej ratowaty, czy odnowić to tu przyrodu. Dziękuję Wam za gneskę, budu już pomaleńczy kińczył. Słuchali z tej audycji, która się zowe Lisom Lisom, a radio do Was Roman Ciurek. Mam nadzieję, że czujemy się już w następnej audycji. Trzymajcie się zdrowo i na koniec jeszcze poczujemy Rolanda i pisniczku Zadunaj. Majcie się dobry i do striczy.

Dobry wieczór. Witam bar serdecznie na słuchowisku. Dneska już ostatnia część krapackich noweli Petra Polańskiego. No może źle im powiła. Ostatnia część jednej z nowel karpackich Petra Polańskiego, bo zaczęliśmy od noweli Karpacki Honczar. Zapraszam bar serdecznie. Kto je ciekawy, jak się to wszystko skinczyło. Zapraszam. Skinczyła się niewykarana rewolucja. Horiaczy hołowy przychodzili do spokoju. Podibna jak w domaszowi dola prypała i inczym dworam, szlachti w ciłym kraju, plan Milbachera lwiuskoho starosty przeszkody uprawdywomu wybuchowy rewolucji. Dwory oporożnile. Na jeden zaminął się w ruinu. Ponerze szlachocke rodyny to pohybly, to sidyly uwiazneny. Minuły się burliwy czasy. Minuła się temna nicz, a nastała jasna, ranisznia zoria. I naczeli honczaria semiaka nie wytno już było toj czornoj chmary, a ohen w oczach, szto pierwsze tak horił na spomyn o minułym, zaminył się teraz w horiacze zamyłowania zakochaną parą. Mirosław wychodzić za z wieczorami, ale nie sam. Prynym za jedno rusałka, fewronka, szto tak oczarowała jego serce. Idut na cmentir, położyty świże kwitia na hrobi dorohoho widcia, lubiaczoj matery, kotry w merajuczy, w tychle iszczy, pobłahosłowyty młodu paru, a za kotryma narit płakał od starcia do dityny, bo iszczy takoho odcia nie zaznali i aczej nie zaznajut. Mirosław i Fewronka wertajut do obyścia, szto swoją krasą i czystotą uśmichać się i prytichat, de wywozowny honczar majstruje pry pługu pry boroni. Z joho lycia pryskajut szczęścia, wszytka adże idę gół dostatkowy. Lude nen omeniajut już semiaka, protyłni, ornut się do neho, szanujut, lubiat. To brat ich spit toj samoj sołomianoj strychy. Czasom, prawda, odzywać

Boże, kiłko się człowiek naterpił, neoden toho zabyty. Mirosław chwaczał każde słowo. Fewronka prysunuła się bliżej gunemu i wsmotriowała się w nieniowe lice. Mał jem 20 rokiu. Zaczął swoją rozpowiedź Semiak. Kolymaty zaczęła się staraty o moju żeniaczku. Tady, siady, a swaty ta nie szło. Polubył jem horiaczo harde. Dobre, diucza, Irynu. I maty prystała, a i tiszyła się, że w miasnyci budę już mała newistku. Ta nedziżdała. Wmerła w Filipowym pości. Stał jem z Iryną pit winci i prywił żenu na moje witciuskie gazdiustwo. Boch pobłahosłowił nas dietynom, kotru my jak najbliższy skarb sterechli i lubyli. Tebe, Fewronko, maleńka iszczy jest była, nie pamiatasz matery. Jaką była, nie budu ty rozpowidał, bo serce się kraje. Tił kolem reczu, ne najty wo świti wekszoj dobroty i wirnosty. Ne najty tako, jak była moja Iryna. Żylemy spokojni, szczęśliwo. Tymczasem na dne słotołdy doseła młodoho Didycza, ostatniego z rodyny Romualda Krajewskiego, który wernął się zo zahranyci do Wiciuskiego dworu i ostał panom w naszym seli. Jaki był otec, na takoho podał się i syn. Piszła raz moja Iryna na dworsky łany odrablaty pańszczynu, przenyciu żale na zakutynach. Młodoj pan Krajewski pryszął hyn, jak obyczni, podzeraty i pokatuwaty. Moja Iryna wpała mu w oko, podobała się mu. Zaczął jej plest do ucha nehidny konyny. Żadał lubowy od niej. Iryna odpowiła mu ruką policy i wtekła z pańskiego łanu do mił. Sidymy oboje jak na terniach, aż tu przychody te konom za ajdukamy i cidyt pański rozkaz. Iryna ma jej jawyty się we dwori. I takoś wziale syłą moją Irynu. Minuła się do urzezna nicz, Iryna nie wertała. Prożywał jem ciężkie muki. Szto budę, ta budę, podumał jem. Nie zderżu to, pidu do dworu. Wziął jem krysaniu i pustył się do pana. Prychodził do neho, a tot... Czoho tu chladasz, pse? Zder się nad siłej. Proszę, pomyłuj te puste moją Irynu. Tot zasvystał jakysu melodyju, założył zasia ruky i puszczał spokojni dym z fajky. Abersy ju, chwary domia. Ona hyn w truparny, it i wosy ju. Krow mi zastyła. Nie znał jem de stoju. Szto robyty? Cyż pan żartuje? Moja Iryna w truparny? Ten żartował pekelnik. Nie pamiętam, jak zawlókiem się do truparni. Boże! Iryna mertwa leżała. Mertwa, moja Iryna. Zabyli ju tyrany. Zabyli katy. Za to, że wierną mi ostała. Zabyli tołdy. I moju dolu. Szczęścia. Semiak zamógł na chwilu, a czoło jego wkryło się czorną chmarą. Jak nieżywy wernujem się do mił, gdy powytał mia płacz naszej maleńkoj dityny. Uż nie werne się guni matir i żal.

ognia straszeczny i obmiał na widok syroty. One dołcha dochyż zas wczanył ekonom z dworakami i chwary domia. Chyżane twoja panowa, z jego rozkazu idesz na wse pracowaty w browarii. To ty słowa mia zmorozyle, murjanky mi piszli potily. I szczyt doma mertwa gazdynia, dityna, płacze, a tu uż buszując w twojej chyży, wyhaniając ta z niej. Cytia myte, szto znaczyt lyszaty na wse ritne obyścia? Nie pidu do niejakoho browaru, podumał jem. I kole pańskie posipaky prenesly się myszkuwaty w komory, chwatył jem łunioczku, odił ditęcza, pak wyciachnął spit dylyny rokamy zberanej nianią i mną miszeczok z czterdesiatnykamy i dunął jem z chyży, piszał do świta. Praszczał jem swoje obyścia, swoje seło na wse. Aż to było dale, doznate się po pererwi.

jak wydyte. Stało się aż u niej inakrze, ale gu tomu pryjdeme. Tołdy, pred dalekyma rokami iszą jem z dityną, na ślipo, de oczy powedut. W miszczaty była harda, suma piniaszkił, za to nie bojał jem się o życia. Pereszą jem na szylisy, u horsku, hranyciu, minuli się i zabezkydni hory, i trafił jem do niewielkiej osady, co rozlechła się na szerokiej madiarskiej puszti. Sperjem się na widok góry meludy, co zobrała się przy hardym domi. Co to za schodyny? Zwiduju. Ta one, mene, ja ich nie rozumiju. Na szczęście trafił się selanyn, co handluwał wołamy. Nasz, z uszka. Chwaryc, że pan toho domu osamitnił. Wyberać się do świta, a dim prodaje za marnucinu. Podumał jemcy, ne pochosnuwaty okazyi, ne prydbaty to dim. I jak jem podumał, tak się i stało. Czotyr desiatnyki starczyło, i szczydaku zostało. Pan wziął piniazi i ja ostał właścicielem domu. I mieszkał jem w komnatach z tapetami, z draperyjami. Zaczął jem się schodyty, zżywaty z ludmi, a w potrebi lyszał swoją wuńku i odiwał pańską odeżu. Tak się już złożyło. Daku z jem gazduwał, wziął jem się też za honczarstwo, kotroho nawczył jem się od nowego susida. Reczetę tolem honczarstwo, ale z niczoho nycz. Pokatulało się ono szczęśliwi, hejby one okruchły, kamieniaczki. Zaczął jem kompanowaty się z remisnykami, z kupciami. Robił z nima dobre interesy i mi oporożniły miszeczek zaś zaczął chorubszaty. Z czasem i na swoją ruku prowadził jem kupeckie sprawy, wybierał się do wielkich mist. Wszystko iszło, że hej. Też to? Nie była to dla mnie werszyna szczęścia. Kiedy przychodził jem do mił, kiedy pozerał jem na pidrastajuczu febronku, tiszył jem się serc les. Nie było mojej Iryny. Nie było jeszcze jednoho. Odczyzny. Ridnoho seła nie było. Poczuł jem w sobie to sztosy, co nie dawało spokoju, jak su tuchu, co od niej nie wteczy, nie najty soj miścia. Cnyło się, prestrasznie się cnyło za ridnym sełom, za chyżą. A kiedy przyszedł mi na myśl didycz, krowo mi styła i czorny chmary na chodyle. Chroszy sód, ale jak najty spoki. A tu roczkę wtikali, syły się presylały. Zrozumiałem, że nie ostawaty mi w tym miejscu. Prodał jem dim i na nowo pustył się do świta. Na razie de oczy ponesłut, a drze nie tak to prosto wernuty się do mił. Fewronka pidrosła już nabyła o świtu, ta choć duchom i tom, że o świtom werchuwała nad swoima towaryszkami. Wszystko jedno, nie do świta ja ju prywczuwał, nie do bohactwa, a do pracy, do lubowy rytnego słowa. A od kale, dźwida, że myrku, to tmi, aj fewronkin potjach do zil. Zaszto mnie pak i z nahorium ludę naszy nazywali. Zaichał jem z nią w hory, kotry przypominali mi rydny kraj. Lyszył jem swojej kupeckie sprawy, ale znówszy w oświti daszto i z knyżok najał jem mieszkania przy doktoriu i zamieszkali my hyn.
Rado słuchali my doktoria, jak rozprawlał o zilach, welomy się swe wronką na wczele od neho. Tane nabyli my się tam dołho, adże i hynne było spokoju. Cnyło się za rytnym sełom, za wycciuską nywą. Zawadyli my jeszcze o ungwar, ta hyn cnyło się jeszcze barże. Ciężko było na jego robacy. Trzeba się wertaty do Domaszowa. Na i zabie mia hyn pan, na ich mru. A dalej także ty jemneho de nechcu. Choc diżdyj, dumam. A drze fewronka moja wyrosła na diwyciu, a ja? Ja się wstarił. Kto nas poznał po tych rokach? Pereszli my hraniciu, nasze lisy, klaknuli i ci uwale rytnu zemlu. Nie najdesz nigdy szczęścia, kiedy nie najdesz o doma. Pereczynył jem się na wandriunoho zarobnika i zamieszkał w poryżnich komnatach monastyria. Jak snad ja omeniali mia ludę, mali za widmaka, za znachoria. Jak ciężko mi było, jeden Boh znał. Aż pekło mnie w chrudziach, że nie mogę im wyjawyty, kto ja, żem ich brat, Trofym Semiak. Żył preci krajewski. Dalej hno był swoich biddanych. Teraz już wraz ze swoją sestrą Emilyją wciły i połnot i damą. Nemich jem jeszcze powisty, żem szczęśliwy i że może już meraty. Prawda. Welo znaczyło, że był jem zas w swoich horach, w których ilem w nich życia. Ale czochosy jeszcze brakowało. Kiedy było się dokoły gazdom, jak wołka do lisa, ciachnę człowieka do pucha na własnej nywi. A tu cyglykaj się desy po remisnykach, po kupciach, nie po duszy takie. Choć prawdu rzeczy to honczarstwo prydało się. Prywało go tomu, że może już za prawdy meraty. Zbesiduwał jem się raz w miści zwoznym i tot nadtyrknął mi o powstanciach i o ich planach i o hołownym ich prowodyriu w naszej domeni krajewskim. Zatremtił jem, zakypiło wo mi. Pryszał czas, podumał jem. Pryszał czas akuratny. Obertajuczy się w szerokim świti, choć czocho jem się nawczył, zamyślił jem pokiereszuwate plany mojego ditycza. Podał jem się za emigranta laskowskoho. Zgadał ze szlachtą, ze samym krajewskim, a wszystko lem za to, żeby ho oddaty w ruky sprawiedliwosty. Odpłatę ty się mu za moją Irynu. Dalej już znate. Hyn do perwa, w lisi pry rozdrożu, zoszmarył jem Zosia, to ty kajdany, kotry trymale w tuchosty moje pryreczenia pomsty za nas. Za Irynu. Za moją Irynu. Adde i Emyrku, synu mi, była to łowla na medwedia, na jaką jem cię klikał. Żyju dnes na rytni zemle, na własnej nywi. Lechko mi budę meraty w Karpatach. W jednym z paryżskich żurnaliów czytała publika krótki epilog. Emilia Krajewska z Haliczyny, sestra nefortunnego insurgenta Romualda Krajewskiego, dama znana w paryżskich kruchach, ze swojej ekscentryczności wernuła do Paryża i pryniała wczera jak monachynia karmelitanka imia Rosalia. Zlemkiuszczył Petro Murianka,
Żółten listopad 2011 roku. Dziękuję. Karpackiego honczaria usztiłko, ale do karpackich noweli wernebe iszczy. Czytała dla Was Monika Tylawska.

0: Трафлатся, жедіти, як доростають, бунтуються і спротивляють своїм родичам. Але приходить час, коли починають дочиняти їх старання і посвячення. Запрошуємо до вислухання фрагменту оповідання Марії Мальцовської.
1: Марія Мальцовська, материна правда. Жила собі раз Ганця. Мала біле личка і зелені очі. Носила червено-біле трампки і червені шкарпетки з білими викінченнями. Було то чорняле дівчатко, котре фурт ся хмарило і плакало без причини. Ганка жила без няня, лем з мамą. Няньо вмер. Дерево го в лісі забило. Кід няня поховали, а мати хтіла їй приголубити го собі, Ганка втекла на двір, сіла при шопі і так там просідила до пізного вечора. Бавила ся трісочками і хмарила ся дотля, докля не прийшла мама і не закликала їй на вечерю. І так росла Ганця без няня. Росла, виростала, а як мала 10 років, барс ся хтіла парадити. То такий кабат хотіла, то такі черевіки. Дармо їй мама гварила, że nie ma odkal na to braty. Ganka o to nie dbała, lem furt wymachała od matery nowych łachiu. A jeszcze hirsze się stało, koli się doznała, że za robotu się płatyt. Uży jej nie starczyło nowe obleczenia, chodziła od mamy groszy. I zadumała sobie Hania, że budę od mamy prosyła groszy za każdą zrobleną doma robotu. Wzięła kartku, i tak mami napisała krywyma bukwami. Mamo, dążny ste mi 10 złotych za to, że jem wam pozamitała. 10 złotych mi date za to, że jem pomyła graty. A 10, że prynesła jem drą do chyży. Przychody wieczorą mama domił z roboty zmuczena, ledwo nohamy pereberat, kłada torebku na łałku, sidat za stył, żeby choclem kus odpoczaty, jak jej zir padat na kartku, de wynyt sztosy napisane Hanciną ruką. Jak zaczęła maty czytaty, tak oj syłzy jej zalale. Hancia w międzyczasie już wsnuła i prysnył się jej straszny son, że mama wmerła, że ona sama leszyła się w chyży. Kiedy rano stała, pierwsze, że hladała oczami swoją mamo. Naszła jej. Mama koło stoła rychtowała śniadania. Ganka radisno zbychła. No, jak jest się wyspała, zwidała się mama i zaczęła się zberaty do roboty. Tu masz na stoli chlib z masłem, mołoko. Naicz się. Powiła i wyszła z chyży. A potem Ganka zimała kartku, która leżała na tym samym miejscu na stoli de wczera. Otworzyła jej. Naszła tam 300 złotych, a jeszcze tam było napisane, że jem cię do roka na rukach.

0: roszamy wypłatyty. Bez matery porożnią nelem w chyży, ale i na duszy. Uż znała, że siawece ne budę chmaryła, bo pierwszy raz w swoim życiu poznała prawdu. A to jest najważniejsze. Czytała Warwara Duć.
1: Dity czujut opieku dobrych rodyczył, nawet po ich smerty. Każdy promień sącia może przypominaty tepło rodytelskiej lubowy. Posłuchajmy wersza Bortnianku Melanii Sobyn.
2: Melania Sobyn, mamo. Ty już odyszła od nas, mamo, już nie jest słowa toho światoho. Przyszedł rozłuky czas, neły błahany, zamłuk twi hołos dorohy. Ty już nie prydesz i nie spytasz, cy w życiu nam i ty nie tiaszko, chyba le w śni jeszcze do nas załytasz, syneńka nasza ptaszko. Ty już odyszła, nasza mamuś, lem jest w pamiaty nam ostała, i twoja lubą, szto nasze duszy soneczkom tepłym ohryłała.
1: Besi dujut, że najważniejsza nie to ta mama, kotra wrodyła, lem taka, kotra wychowała. Znamy welo bajok o płannych maczochach, ale sud i tak, de zastupcza mama dobry wowiazuwała się ze swoich obowiązków. Posłuchajmy opowiadania Akyma Olejara, Pidnaho Łołkom Mama.
3: Akym Olejar Mama. Bocany jak bocany. Każdy oseny odlitowali do tepłych krajów, a na jar się zazwyczali na suźdową Matwijową chyżu, gdzie w syna chodzili swoje hnizdo. Było tak rokamy. Tu odchowali paru pokoliń, które się potem rozselili po waławi i po suśdowych wałał. Tak było i z pomennoho roka. Znesła stara bocany ha jajca i wysiedła troje bocanat. Rozumije się, że mama i nianio, jak i wszystkie dobre rodzice, starali się, żeby swoje dzieci odchować. Przynosili im żabki, myszy, jaszczurki, hadjata, żeby dzieci skoro rosły. To nie trwało to tak długo. Jednego dnia nianio bocan nie wernął się do mił. Ostała sama maty, wdowicia. Dzieci rosły, a obowiązki, żeby byli syty i wola ich polny, wse wegrze. Starała się bocianycha, ale ciężko przychodzili i łowy, może już i roki temu nie służyli. Stara była i zeszła bidna na niedobry dorochu. Jała się husiatok. Nie ostało to niezauważone. Gazda Matwi zadumał pokaraty bocianychu. Jednego dnia dziżdę na nią za potyczką zostriłą i bocianiata ostali sierotami, okruchłyma sierotami, bez bicia i matery. Przyszli ciężkie czasy dla bocianiata. Przycisnął ich hołocht, a widca i matery nie było. Daremno natychali karki i obertali hołoukę na wszystkie strony. Neotkal nikto nie przychodził, mlile, piszczale. Zaczęli słabnuty. Horiacze słońce prażyło, a one słabli, przed oczami się im smyło. Pomocy nie było neotka. Aż jednego dnia nad wałą zjawiło się duże bocianił. Krużyli po niebie, to nisko, to wysoko. Ozwali się i oblitowali chyżu sąsiada Matwija. Dla niektórych siedali na hrebi chyży, pozerali na gnizdo, czas od czasu krykotali swoimi dołchyma dziobami, a potem zaraz odlitowali. Napił mertwy bocianiata, na to dwychali swoje pyszczki, otwierali ich i prosili isty. Już ani staty nie mogli. Kłagali się po gnizdi iż dalej. A bocany dalej odlitowali, a tak mało po małe zaczęli się rozchodyty jeden po drugim, ale nie odletili wszystkie, jedna bocianycha ostała. Ona siła go środkam na komin, klikotiła, poprawiła gnizdo, bocianiata ostatnimi siłami zaczęła dwychaty hołouci. Machali kryłkami i pyszczali, chladali pożyły, a bocianycha nic nie mała, za to dwychła kryła. Obletiła chyżu, posmotriła, a pak odletiła na koniec wałała, gdy byli moczary. Neodołcha się wyrnuła i przyniosła im jedną małą żabkę. Niedołcho to było, nowa mama zase wyrnuła z pożywą. Tak ich kormiła do wieczera.

0: wszystko, co przyniosła, bocianiata pchali do swoich chłodnych wił. Kiedy się zmerchło, nowa mama przytrzymała ich do siebie i, żeby wśród nocy zimno nie było, rozprzerzyła nad nimi swoje szerokie kryło. Nowa mati bocianycha, Barsia, przyjęła swoją nową rolę. Na zaran robiła jak i zeszło dnia. Bocianiata byli zadowoleni, bo mali pełne żołądki. W ognisku zaś zapanowała radość i szczęście. A dołu ludzie przychodzili, pozerali chori na komin chyży sąsida Matwija. I nie jeden kryczał zaczudowaniem: ej, kiedyby to na świecie wece było takich materii. Czytała Natalia Połechacz.
1: Mama pełni ważną rolę w życiu każdego człowieka, też dorosłego. Pomaga w rychtowaniu wesila i wychowywaniu następnych pokoleń.

To już wszystko na dneska. Program zrychtowali Olena Duć i Warwara Duć. Bardzo dziękujemy wszystkim czytającym teksty. Na zakończenia śpiewanka idu do domu. Śpiewają dolarowe bracia z Gorlic.

zakończył lament lisa. Ech, nie pojem sobie dzisiaj, gdzie sadełko całe znika. Źle wam robi ta muzyka.

LEM FM. 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

pisze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

un œil café.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковиці. Лем FM – то твоє радіо.

Лем FM. 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM. То твоє радіо.

M z nami. W z nami. Razem daje LMFM.

руках опускается на дно. Ждет их океан, смеяться.